kulamula moto yo kera kini akusa ni nzambe ya mawa nzambe webo mengoneza li mawa nzambe webo mengoneza li mawa.